0: éxito.
1: Acapachat Naira Cataloja, Chicancha Sipjañaniwa, éxito noticia Aymara.
2: Éxito noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yapia Winacampi, Amui Kip Awinacampi, Arus Kip Awinacampi.
2: Arus Kip Awinacampi.
1: Uksat Aksat Haktapisina, Ukama Huakicha Wimpi, Kalanta Pjañani.
4: Kamis con jamakita, kimonata, marca marca chirina, kajmana, kabarun, tatap karakta, kabilta. Alba canta tinka sina niati. Cert asip karakta angel kulia kana kumana kabarun, tatap taxata, oxata, waitap asisina. Hil kulia kana kata, kini warun, tatap karakta ni jamana, kampi, waitap asisapuni, cert asitaki. Hello, conchi kain tataki ni ati ukama tot kawina kan skamina kan sa sarant karaktana hil kulya kana ka ut kaun tokina kampi. Wai tap asi sapuni ni ukama ta. Sart asip karaktana ni chani ukama chi kain asi taki hil kulya kana ka ut kaun tokina kan ha sarant kasi ni ati kawina ka hut hiu kana kampi ukama ta. Wai tap ada kinyani hil kulya kana ka ut kaun tokina kampaka wilhta alwa kanta tin kasina.